0: Omunene ayingidde.
1: Yani ayo.
2: Yali kampago do fere omuchwezi.
3: Obugada.
4: God's number one DJ.
2: Oli akira nemba kutenza musanyu fama radio nkura kwa na makamu ne byaro na kyali kampago do fere omuchwezi.